0: що плюва гидка з Гарлеї. Що є то за тип,
1: ten лекадила?
0: Hej, byle svenský ozdoby a konkej žít rok výroby. A dědaček, rok výroby.